0: station, 94 Beat.
1: Check, check. Check, check. 7-6. Słuchaj. Zeko. Weź tam. Tylko mnie im zwilicht. Komm mal.